Mapieva le oani, mapanke, makohakoho ana mochini. Ni mantike choko hia pili. Ni chochipia pili. Kina utotopela ni saa nene shipatani yaka. Mari, vamoja ni mii mpatani, Profesori Lia Celestino, mpake programe kwawe, yo radio shkola.